0: na mara na bele yo dage boyo
1: na na
0: ruma ta na bele na bele yo dage boyo.